0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony.

0: Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał.
1: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o cenie wiary. Mianowicie ceną wiary jest odrzucenie, niezrozumienie, odsunięcie. Wiecie na pewno lepiej ode mnie, że jeśli bardzo wyraźnie i bardzo mocno akcentujecie swoją wiarę w waszych środowiskach pracy, niejednokrotnie w waszym domu, to jesteście trędowaci, jesteście odrzuceni. To jest cena wiary, ale nagroda za wiarę w Boga, w Jezusa, w życie wieczne jest o wiele cenniejsza niż odrzucenie. Dlatego nie zniechęcajmy się, jeśli jesteśmy odrzuceni. To poniekąd zapowiedział już nasz Pan Jezus.

0: wieki wieków.
1: 9 maja 1573 roku we wsi Kamień pod Warszawą zakończyło się zbieranie głosów w pierwszej wolnej elekcji. W jej wyniku na króla wybrano Henryka Walezego. Tego dnia w roku 1950 minister spraw zagranicznych Francji Robert Schuman przedstawił plan utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Tego dnia w roku 1987 w Warszawie w Lesie Kabackim rozbił się samolot lotu IU-62 Tadeusz Kościuszko. Katastrofy nikt nie przeżył, zginęły 183 osoby. Katarzyna Mamolini, zwana także Bolońską lub Katarzyną de Virgi, urodziła się w roku 1413. Była wszechstronnie utalentowana plastycznie i literacko. Przez pewien czas była więc damą dworu Małgorzaty, córki władcy Ferrary Mikołaja III d'Este. Potem jednak zmieniła miękkie szaty dworskie na szorstki strój klaryski i wstąpiła do surowego klasztoru. Dane jej było mieszkać najpierw w Ferrarze, gdzie dzielnie pełniła obowiązki praczki i kucharki. Potem wróciła do Bolonii, gdzie mieszczanie ufundowali nowy klasztor. Tam ukończyła autobiograficzną rozprawę pod tytułem Siedem broni duchowych, w której zaleca tak przyszłym świętym. Po pierwsze pilność, po drugie nieufność wobec samego siebie. Po trzecie zaufanie Bogu, po czwarte pamięć o męce pańskiej, potem pamięć o swojej śmierci, po szóste pamięć o chwale Bożej, a po siódme kierowanie się powagą Pisma Świętego. Jak tego dał przykład Jezus Chrystus na pustyni podczas kuszenia. Dziś Katarzyna jest patronką oczywiście Bolonii, ale także artystów.

Sobotni poranek w Radiu Plus, Agnieszka Morawska, dzień dobry. Minęła ósma. Tradycyjnie, jak zazwyczaj w sobotę, do południa jesteśmy razem. I do tego czasu mnóstwo przepisów, inspiracji kulinarnych, ale także i muzyki. A teraz już na dobry początek Tanita Tikaram i Twist in My Sobriety.

Robert Palmer i UB40 w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Zanim przejdziemy do kuchni, do przepisów, kalendarium. 9 maja imieniny obchodzą Grzegorz, Karolina, Mikołaj, Maria, Stefan i Hiacynta. Przyznam, że gdy słyszę imię Hiacynta, to mam przed oczami wspaniałą Patricię Routledge i graną przez nią Hiacyntę bukiet z Co ludzie powiedzą. A Patrycji niestety już z nami nie ma, ale jeśli chodzi o te radosne wydarzenia. 9 maja 1949 roku urodził się Billy Joel, a tego samego dnia, tylko w 1962, David Gahan, doskonale znany fanom Depeche Mode, a wiem, że wśród Was tacy są. Dla wszystkich solenizantów i jubilatów, tych, których nie wymieniłam, również tradycyjnie zdrowia, bo to najważniejsze. Jeśli chodzi też o ważne daty, 9 maja jest także Dniem Unii Europejskiej, to upamiętniający dzień. Też o ważne daty.

The Lidl w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a odpowiedzią na zagadkę, o czym dzisiaj kulinarnie będę opowiadała, jest albo są szparagi. Sezon w pełni, więc po 9:00 pierwsze przepisy.

0: Radio Plus.
1: Z Niemiec do Polski, czy prezydent Trump przeniesie do nas amerykańskich żołnierzy? Ten temat u nas już za chwilę. Śmigłowce znów mogą wkroczyć do akcji. Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Za pół godziny odjazd. Muzyczny pociąg za chwilę na torach. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Donald Trump nie wyklucza przesunięcia sił USA z Niemiec do Polski. Chodzi w sumie o kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział, że wycofa z Niemiec ponad 5 tysięcy wojskowych. Sekretarz stanu Marco Rubio przyznał jednak, że nie zapadły w tej sprawie żadne decyzje. Trump, pytany przez dziennikarzy, czy amerykańscy wojskowi trafią do Polski, odpowiedział: Polska by tego chciała, mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim wojownikiem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. Decyzja o wycofaniu wojsk z Niemiec miała zapaść po tym, jak kanclerz Friedrich Merz skrytykował trwającą w Iranie wojnę, a wcześniej odmówił zaangażowania niemieckich sił w ten konflikt. Przenosimy się do Puszczy Solskiej. Około 300 strażaków dogasza pogorzelisko po pożarze, jaki we wtorek wybuchł w powiecie biłgorajskim. To przede wszystkim tereny torfowe, w których występują ukryte zarzewia ognia. Strażacy sprawdzają je metr po metrze. W akcji wykorzystują też drony z systemem termowizji. Jeśli pogoda pozwoli, dziś prawdopodobnie użyte zostaną dwa śmigłowce. Już wiadomo, że zniszczonych zostało setki hektarów bardzo cennych przyrodniczo terenów. Odbudowa ekosystemu potrwa, przyznaje inżynier leśnik i lubelski przyrodnik Jakub Orłowski.
2: Tutaj już tak naprawdę nic nie jesteśmy w stanie pomóc. Przyroda powinna sama ten obszar zagospodarować. Niestety uszkodzeniu i zniszczeniu uległy też spore obszary torfowisk, a odbudować torfowisko to już jest bardzo długi proces i przyroda sama musi to zrobić i stworzyć.
1: Puszcza Solska zajmuje obszar blisko 80 tysięcy hektarów na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Pożar objął około 300 hektarów lasu, został opanowany, ale dogaszanie może potrwać kilka dni. Wymiana ciosów między Ministerstwem Zdrowia i Naczelną Izbą Lekarską. Dalsza współpraca z wiceminister Katarzyną Kęcką jest niemożliwa, oświadczyła Izba w piśmie do premiera i domaga się dymisji wiceszefowej resortu. Wcześniej ministerstwo zarzuciło w publicznym oświadczeniu Naczelnej Izbie Lekarskiej utrudnianie współpracy. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Szarą goryczy przelała kwestia lekarzy z Ukrainy, którzy od maja muszą potwierdzać znajomość języka polskiego. A według NIL resort miał sugerować niewygaszanie części uprawnień mimo nowych regulacji, stąd pismo domagające się dymisji.
4: To dla nas jest sytuacja absurdalna. Mamy ustawę, która obowiązuje i dostajemy pismo, które wzywa do tego, żeśmy tego nie przestrzegali, bo oni znowelizują.
3: Mówi Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda odpowiada, że wszelkie decyzje zostaną podjęte po zapoznaniu się z pismem skierowanym do premiera.
5: Poczekam na to, co będzie w tym piśmie.
3: Katarzyna Kęcka swoje stanowisko piastuje od 2025 roku.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Muzyczny pociąg za chwilę wyjedzie na tory. Tym razem ekspres Denty pojedzie z Opola do Raciborza. W repertuarze na peronach największe hity muzyki rozrywkowej i filmowej.
6: Generalnie nie koncertujemy podczas jazdy, aczkolwiek w muzyce to niespokojne dusze, w związku z tym są improwizacje, jest integrowanie się z gośćmi Opolskiego Ekspresu Dentego.
1: Mówił dyrygent Przemysław Ślusarczyk. Ekspres Denty w podróż zabierze tylko tych szczęśliwców, którzy załapali się na darmowe wejściówki. Odjazd z Opola Głównego o 9:30.
7: Dziewiąta minęła, Agnieszka Morawska, dzień dobry. Jurij Miksi, Sweet Dreams na początek.

Belle, Manilą i Mandy w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Wracamy do kuchni. Właściwie dopiero rozpoczynamy planowanie tego, co dzisiaj będziemy gotować. Wspomniałam już, że będą to szparagi. Jakoś tak zawsze na początku sezonu jest mnóstwo pomysłów 1500-1900 na to, jak te szparagi przyrządzić. Chociaż taki klasyk na początek to oczywiście szparagi z patelni, z masłem, odrobina cytryny, sól, pieprz i tyle wystarczy. Nawet tej cytryny czasem nie trzeba dodawać. Masło również świetnie ze szparagami współgra. I to z białymi i z zielonymi. Chociaż jeśli białe, to tutaj zrumieniona bułka tarta będzie idealna.

Agadu i Saragossa Band w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Wracamy do kuchni. Dzisiaj na stole szparagi. A pora śniadaniowa, więc jeśli mamy na przykład zielone szparagi, które bardzo ekspresowo można przygotować, to robimy śniadanie, omlet ze szparagami. Wystarczy szparagi pokroić na takie kawałki, no nie plasterki, ale kawałki właśnie, podsmażyć przez 2-3 minuty na maśle. Do tego zalać masą jajeczną przygotowaną na omlet. No i smażymy i właściwie doprawiamy solą, pieprzem, ale to już w masie jajecznej. I gotowe, śniadanie pyszne. Więcej pomysłów za chwilę. Murray Head i One Night in Bangkok teraz w Radiu Plus.

Tukero i Paul Young w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Sens Onadona można śpiewać w przygotowaniu też jak najbardziej. A dzisiaj robimy proste rzeczy, bo szparagi są naszym tematem przewodnim, więc zielone szparagi można podsmażyć na oliwie, do tego przygotować ricottę zmieszaną z miodem, a właściwie możemy tak, podsmażone szparagi wyłożyć na talerz, na to odrobina ricotty i odrobina miodu zmieszanego z oliwą. I już mamy przepyszne danie.

0: Radio Plus.
1: Trafi do nas kilkadziesiąt miliardów euro. Umowa w sprawie Safe podpisana. Wcześniej skazany za znęcanie się nad rodziną. Są nowe ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. Biała Gwiazda wraca do Ekstraklasy. O sportowych emocjach w Krakowie na koniec. Na zegarze 10:00, Justyna Wieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska jako pierwszy unijny kraj podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. W Warszawie dokumenty parafowali m.in. europejscy komisarze i przedstawiciele rządu. Więcej o tym Michał Skolimowski.
2: Premier Donald Tusk mówił o przełomowym momencie i zaznaczał, że dzięki umowie i programowi SAFE Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych.
3: To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym.
2: Rząd deklaruje, że blisko 90% funduszy trafi do polskiego przemysłu. Część m.in. do firmy Mesko ze Skarżyska Kamiennej, która, jak mówi członek zarządu spółki Krzysztof Marwicki, wyprodukuje sprzęt nie tylko dla polskiej armii.
4: W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
2: Jeszcze w maju Agencja Uzbrojenia ma podpisać 40 nowych umów na zakupy, które będą już finansowane z programu SAFE.
1: Podpisanie umowy dotyczącej SAFE skomentował nowy szef prezydenckiego BBN-u. To decyzja, która będzie miała konsekwencje prawne i finansowe, napisał w mediach społecznościowych Bartosz Grodecki. Sprawca był wcześniej skazany za znęcanie się nad rodziną. To najnowsze ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwojga dzieci zastrzelił byłą żonę i uciekł. Potem odebrał sobie życie.
5: Zarzucono mężczyźnie znęcanie się psychiczne i fizyczne nad małżonką i dwójką małoletnich dzieci. Mężczyzna został skazany na karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 5 miesięcy z warunkowym zawieszeniem na okres próby 2 lat. Od chwili zakończenia przedmiotowego postępowania nie były prowadzone inne postępowania dotyczące tej rodziny.
1: To rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba. Sekcje zwłok ofiar odbędą się w przyszłym tygodniu. AI na rynku pracy, dla jednych zagrożenie, dla innych nadzieja. Część młodych ludzi, przed którymi dopiero otwiera się rynek pracy, obawia się, że sztuczna inteligencja może odebrać im zatrudnienie. Inni traktują ją jako narzędzie, które będzie wspierać pracę, a nie ją zastępować. O szczegółach Dawid Olszewski.
6: Oliwia i Michał niedługo kończą szkołę. Oboje przyznają, że trudno im nadążyć za rozwojem technologii, choć widzą w niej nie zagrożenie, a nadzieję na rynku pracy.
7: Żeby być na bieżąco, naprawdę trzeba mieć bardzo dużo czasu.
8: No ja tutaj się uczę jako fryzjerka i na pewno robociki mnie nie wygryzą. Mogą pomóc wymyślać nowe trendy.
6: Zawody prędko nie poznikają, uważa Piotr Królikowski z firmy zajmującej się dostawą dronów.
9: AI nas może zastąpić? Ja uważam, że nie. Nie bójmy się technologii, rozwijajmy się w niej. Na pewno, jeśli nie zostaniemy w tyle, zawody i praca będzie.
6: Coraz więcej uczelni otwiera kierunki i specjalności związane ze sztuczną inteligencją. Tak jest choćby w Bydgoszczy, na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego i Politechnice Bydgoskiej.
1: A z badania Pracuj.pl wynika, że 38% młodych Polaków w wieku od 18 do 24 lat obawia się, że sztuczna inteligencja może negatywnie wpłynąć na ich sytuację zawodową. Jednocześnie to właśnie pokolenie Z deklaruje największą znajomość narzędzi AI.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: I jeszcze sport. Wisła Kraków wraca do Ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans wczoraj wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na stadionie przy ulicy Rejmonta ruszyła wielka feta. Wisła z Ekstraklasy spadła 4 lata temu. Powrót do niej nie był łatwy, przyznaje trener Mariusz Job.
10: Dzień, na który czekaliśmy od prawie 4 lat, dzisiaj nastąpił i dzisiaj Wisła jest w Ekstraklasie, na co czekaliśmy bardzo długo. Ogromna ilość wyrzeczeń, bardzo ciężka praca. Nikt nam tutaj nic nie dał za darmo. Wszystko, co osiągnęliśmy, to jest wynikiem poświęceń i pracy, fantastycznej atmosfery.
1: Wisła zdominowała w tym sezonie rozgrywki pierwszej ligi, ponosząc tylko 3 porażki.
11: To były wiadomości Radia Plus. Kolejne najważniejsze informacje z kraju i ze świata za godzinę. Agnieszka Morawska, dzień dobry. Minęła 10:00. Przed nami m.in. Belinda Carlisle, będzie także Budka Suflera, a na początek Anna Jantar. Nic nie może wiecznie trwać.

0: Smaki z plusem Agnieszki Morawskiej.
1: Najsmaczniejsza jest młoda. Słodka, krucha, chrupiąca. Można ją jeść na surowo, ale także na ciepło. I choć jest skarbnicą witamin, to wiele osób omija ją w warzywniaku. Kalarepa jest niedoceniana. Jemy ją od wielkiego dzwonu, a szkoda, bo nie dość, że smakuje wspaniale, to tak jak wspominałam, ma także mnóstwo składników odżywczych dobroczynnie wpływających na nasz organizm. Warto to sprawdzić. Warto też sprawdzić, ile kalorii ma kalarepa, bo okazuje się, że to jest nasz sprzymierzeniec, jeżeli dbamy o to, żeby zachować szczupłą sylwetkę. Jej historia owiana jest tajemnicą. Uczeni zachodzą w głowę, jak w ogóle doszło do skrzyżowania dwóch roślin z rodziny kapustnych, z których zrodziła się kalarepa, bo jedna kapusta rosła w Azji, a druga w Europie. Natomiast sama bulwa pochodzi prawdopodobnie z terenów dzisiejszych północnych Niemiec, gdzie do dziś cieszy się ogromną popularnością. Świeża kalarepa jest dostępna od połowy wiosny do jesieni, ale niewątpliwie najlepiej smakuje na początku sezonu. Młoda jest chrupiąca, słodkawa i delikatna w smaku. Dlatego najlepiej jeść ją na surowo. W takiej właśnie postaci zachowuje najwięcej wartości odżywczych. Świetnie komponuje się z jabłkami, marchewką, selerem naciowym czy kozim serem. Wykorzystać możemy też młode liście, pokrojone jak natkę pietruszki. Znakomicie sprawdzą się w sałatkach albo w zupie. Starsze bulwy warto przyrządzić na ciepło. Można je gotować, zapiekać i dusić. Wydrążyć środek i faszerować. Węgrzy na przykład jadają kalarepę tak jak szparagi. Pokrojoną w paski, ugotowaną i polaną gorącym sosem. Możecie przygotować z niej też letnio-wiosenną zupę krem z młodymi ziemniakami i koprem. W polskich książkach kucharskich jest mnóstwo przepisów na jej wykorzystanie. Podrzucę jeden z nich. Na kalarepki zapiekane, który w uniwersalnej książce kucharskiej z XIX wieku podaje Maria Ochorowicz-Monatowa. Młodą, nieupiastą kalarepę obrać ze skóry w ten sposób, że wierzchy pościnać wraz z drobnymi listeczkami, a kalarepę w środku wydrążyć łyżeczką do drążenia kartofli. Farsz można przyrządzić z jakiegokolwiek mięsa, a więc wołowego z dodaniem kawałka łoju, baraniny lub wieprzowiny. Na 6-8 kalarep pół funta czystego mięsa przepuścić przez maszynkę, wymieszać z połówką namoczonej w mleku i wyciśniętej bułki z zasmażoną na rumiano, drobną usiekaną cebulą, z jednym całym jajem, dodać trochę soli, pieprzu i nadziać tym farszem kalarepki. Przykryć je ściętymi wierzchami, ułożyć w rondlu, zalać do większej połowy, posolić i gotować pod przykryciem. Gdy już na wpół miękka, wsypać cukru do smaku i gotować dalej. W końcu zrobić rumianą zapraszkę z łyżki masła i łyżki mąki, rozprowadzić smakiem spod kalarepy, zafarbować na rumiano karmelem i dusić w tym sosie kalarepę jeszcze pół godziny. Podoba mi się ta większa połowa szczególnie, ale wracając do przepisu, mam nadzieję, że złapaliście smak i mniej więcej pomysł, jak takie kalarepki przygotować. Jeśli nie, piszcie śmiało, pomogę. A Morawska Małpa Radio, myślnik plus.pl.
0: Smaki z plusem Agnieszki Morawskiej.

Siłacz Marcin Rozynek w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Wracamy do szparagów, to jest nasz temat numer jeden dzisiaj. I zanim kolejne inspiracje, to przypomnę tylko, że był taki odcinek Smaków z Plusem, w których jest mnóstwo historii i także inspiracji na to, co ze szparagów przygotować, jak wybrać te szparagi najpyszniejsze. radioplus.pl, zakładka podcasty, Smaki z Plusem.

0: Radio Plus.
1: Jesteśmy gotowi na przyjęcie amerykańskich żołnierzy. Prezydent Trump nie wyklucza, że przesunie ich do Polski. Jest ruch CKE. Zawiadomienie dotyczące publikacji w internecie zdjęć arkuszy maturalnych już w prokuraturze. Górale wyjdą z owcami na górskie hale. Tradycyjny redek także na Sądecczyźnie. Na zegarze 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest odpowiedź polskiego rządu na zapowiedź Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych w ubiegłym tygodniu zapowiedział wycofanie z Niemiec ponad 5000 żołnierzy. Teraz nie wyklucza, że wojskowi trafią do Polski. W studiu z tymi informacjami Jakub Krzyżak. Powiedz, co na to nasze władze.
2: Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy. Sojusz polsko-amerykański to fundament naszego bezpieczeństwa, napisał w sieci. Donald Trump już w zeszłym tygodniu zapowiedział wycofanie ponad 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec, a pytany o to, czy trafią do Polski, stwierdził: Polska by tego chciała, mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętajcie, poparłem go, a on wygrał mimo, że był daleko z tyłu. Jest wielkim wojownikiem i świetnym gościem, bardzo go lubię, więc to możliwe. Ale jak przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio, żadne decyzje jeszcze nie zapadły. W Polsce już w ramach obecności stałej i rotacyjnej stacjonuje około 10000 amerykańskich żołnierzy.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie matur. Złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Dotyczy publikacji zdjęć arkuszy maturalnych. O szczegółach nasz reporter Michał Skolimowski.
3: W trakcie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. W związku z tym dyrektor CKE zawiadamia prokuraturę i wskazuje na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. W pierwszych trzech dniach matur egzaminy unieważniono około 40 osobom, które wniosły na salę telefony. W takich przypadkach ponowne podejście do matury będzie możliwe dopiero za rok.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski. Groził, że poleje benzyną i podpali polityków poznańskiej Koalicji Obywatelskiej. Usłyszał wyrok. Łukasz S. dostał 3 miesiące bezwzględnego więzienia. To za groźby kierowane wobec ministra sportu Jakuba Rutnickiego i zastępcy prezydenta Poznania Marcina Gołka.
4: Dla mnie to jest pozytywny sygnał, że dzisiaj nie można być bezkarnym, że również w internecie nie jest się anonimowym i że za takie czyny ponosi się odpowiedzialność. I mam nadzieję, że to trafi do informacji wielu osób, czy do wiadomości wielu osób, które mają takie ciągoty, żeby w internecie hejtować.
1: Mówi zastępca prezydenta Poznania. Skazany 46-latek wyszedł już z więzienia, ponieważ sąd wziął pod uwagę okres jego tymczasowego aresztowania. Dodatkowo musi natomiast przepracować 20 godzin społecznie. Mężczyzna ma też sądowy zakaz zbliżania się do ministra Rutnickiego i do Marcina Gołka.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Redyki nie tylko na Podhalu czy w Pieninach, ale też na Sądecczyźnie i to już dziś. Stada owiec ze swoimi opiekunami przejdą przez Piwniczną Zdrój. Na turystów i mieszkańców czekać będą też inne atrakcje.
5: Najpierw będzie zmieszanie tych owiec, a potem w asyście muzyki regionalnej będziemy się udawać w kierunku Kokuszki i tam oczywiście już będzie szereg atrakcji. Konkurs jagnięciny, konkurs strzyżenia owiec, pokaz instrumentów pasterskich, warsztaty kiszenia ziołowych herba, warsztaty kręcenia batów, wystawa owiec.
1: Zapowiada burmistrz miasta Tomasz Michałowski. Nadpopracki festyn pasterski już od godziny 16:00.
6: Agnieszka Morawska, dzień dobry. Po 11:00 Red Box for America na początek.

Geronimo Cadillac i Modern Talking w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Wracamy do kuchni dzisiaj w szparagi rządzą. Było już sporo dań takich lekkich, a jeśli jecie mięso, to może taki obiad ze szparagami, do tego chorizo i makaron orzo. Bardzo proste do przygotowania. Makaron gotujemy według przepisu na opakowaniu, a na patelni podsmażamy odrobinę cebulki, szalotki, do tego czosnek i do tego jeszcze szparagi i chorizo. I właściwie nie potrzebujemy prawie nawet soli i pieprzu, bo to kiełbasa jest dosyć mocno przyprawiona, więc wszystko da razem wspaniały aromat. A później, gdy już makaron jest ugotowany, szparagi podsmażone z razem z kiełbasą, mieszamy i obiad gotowy.

Viacom Dios w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Pora zerwać kolejną kartkę z kalendarza dzisiaj ku inspiracją na nadchodzący tydzień. 9 maja, sobota, Dzień Europy, a więc także i Dzień Europejskich Dań, na które tylko macie ochotę. 10 maja, w niedzielę, Dzień Szparagów. My ten Dzień Szparagów obchodzimy już dzisiaj. W poniedziałek Dzień Jedz Co Chcesz i Dzień Waty Cukrowej, czyli poniedziałek może być całkiem znośny. Wtorek Dzień Rabarbarów, w środę Dzień Koktajlu Owocowego, Dzień Szarlotki i Dzień Humusu. W czwartek Dzień Ciastek Maślanych i Dzień Kopytek, w piątek Dzień Kwiatów Jadalnych, a w sobotę Dzień Botwinki. W sobotę za tydzień. Enya, Only Time, teraz w Radiu Plus.

Zamki na piasku i Lady Punk w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Ostatni raz już Wam dzisiaj zawracam głowę szparagami, chociaż myślę, że oprócz szparagów można dzisiaj przygotować taki miszmasz tych wszystkich warzyw, które pojawiają się teraz na targu. Może to być młoda kapusta pokrojona, do tego właśnie zielone młode szparagi. Białe też mogą być, tylko pamiętajcie, żeby je obrać. Do tego jeszcze bób też już jest nasz. Oprócz tego młode ziemniaki, niekoniecznie nasze, ale też dobrze będą razem smakowały. Jeszcze rzodkiewkę można dorzucić i mnóstwo kopru. I to dusimy delikatnie, podsmażamy na maśle z oliwą zmieszanym i sól, pieprz i właściwie więcej już nic nie trzeba.

Powoli zbliża się południe, kończy się nasze sobotnie spotkanie w Radiu Plus. Za chwilę wiadomości, a później spotkanie z Jankiem Pasterskim. My słyszymy się w poniedziałek. Udanej soboty.

0: Radio Plus.
1: Auto z pięcioma osobami w środku wpadło do rzeki, są poszkodowani. Zaczniemy od poważnego wypadku koło Krosna. Chwilę grozy w portugalskim domu Jana Bednarka. Piłkarz reprezentacji Polski i FC Porto zastał w środku włamywacza. W Przemyślu główne uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Józefa Michalika. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Podkarpacie trwa wyjaśnianie okoliczności dramatycznego wypadku w Lubatówce koło Krosna. W nocy samochód wpadł tam do rzeki, w środku było pięć młodych osób, do szpitala trafiła czwórka poszkodowanych, dwie z nich są poważnie ranne.
2: Pracujący na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że kierujący Audi, 26-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego, najprawdopodobniej zasnął za kierownicą, zjechał z drogi i wpadł do rzeki. W pojeździe podróżowało pięć osób, czwórka z nich została przewieziona do szpitala.
1: Mówi nam Sara Bania Nowak, rzeczniczka policji w Krośnie. Jak ustalono, kierowca był trzeźwy. Problemy także na Mazowszu. Uwaga kierowcy na S17. Ponad dwukilometrowy korek. To po tym, jak na wysokości radiówka koło Wiązowny na jezdni w stronę Warszawy osobówka wypadła z trasy, dachowała i wpadła do rowu. Kierująca autem trafiła do szpitala. W tej chwili zablokowany jest prawy pas w kierunku stolicy. Chwilę grozy w Portugalii przeżył Jan Bednarek, zawodnik FC Porto, wracając do domu z rodziną, zastał w środku włamywacza. W studiu z tymi informacjami nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, powiedz, co wiadomo na ten moment?
3: Jan Bednarek wraz z rodziną wrócili do domu wczoraj około 21.30 i natknęli się na włamywacza. Donosi portugalski dziennik Rekord. Przestępca wyjął nóż i zaczął grozić piłkarzowi. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Złodziej uciekł jednak z łupem o wartości około 150 tysięcy euro. Na miejsce od razu została wezwana policja, która prowadzi już śledztwo w tej sprawie. Jak dodaje portugalski dziennik, mimo szoku Bednarek z rodziną noc spędzili w domu.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy. W Przemyślu główne uroczystości pogrzebowe arcybiskupa seniora Józefa Michalika. Na początku wierni pożegnali zmarłego podczas panichidy, modlitwy żałobnej w obrządku grecko-katolickim. Przewodniczył jej arcybiskup Eugeniusz Popowicz, metropolita przemysko-warszawski. Wierzymy, że nasz Pan i Zbawiciel przyjmuje go w swoje królestwo. Królestwo, które on głosił swoim życiem Ewangelią, powiedział arcybiskup. Trwa liturgia pogrzebowa pod przewodnictwem arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Po nabożeństwie trumna zostanie złożona w kryptach bazyliki. Były przewodniczący episkopatu, emerytowany metropolita zmarł 3 maja, miał 85 lat. Koniec z cytologią. Polskie badania przełomem w wykrywaniu raka szyjki macicy. Chodzi o pracę naukowców z Narodowego Instytutu Onkologii, którzy analizowali skuteczność nowego testu HPV-HR. Zgodnie z ustaleniami warszawskich naukowców ma on znacznie większą skuteczność niż stosowana do tej pory cytologia. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
4: HPV-HR to badanie na poziomie genetycznym. Dla pacjentki nadal oznacza to konieczność, podobnie jak przy cytologii, pobrania wymazu z szyjki macicy. Ale skuteczność wykrywania wirusa brodawczaka jest znacznie większa. Zachwalał nową metodę Andrzej Nowakowski, kierownik poradni profilaktyki raka szyjki macicy w Narodowym Instytucie Onkologii.
5: Udowodniliśmy, że ta nowa technologia jest blisko dwukrotnie bardziej skuteczna w profilaktyce raka szyjki macicy, wykrywaniu zagrożenia tym nowotworem i wykrywaniu stanów przedrakowych.
4: Warto podkreślić, że ta metoda już jest dostępna, a kobiety między 25 a 64 rokiem życia mogą wykonać badanie bezpłatnie.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To na koniec jeszcze Warszawa i Noc Muzeów. Lustra, eksperymenty i nocne obserwacje nieba. Tak zapowiada się noc w Centrum Nauki Kopernik. W przyszłą sobotę będzie można zobaczyć specjalne pokazy naukowe i odwiedzić planetarium.
6: Będzie można oglądać gwiazdozbiory, które widać teraz na niebie, a potem także wyruszyć w imersyjny lot przez pierścienie Saturna, aż po krawędź Wszechświata.
1: Mówiła Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik. Łącznie zaplanowano ponad 380 wydarzeń.
7: Sobotnie popołudnie czas zacząć, bo minęła 12. Dzień dobry, Janek Pasterski. Teraz piękna ballada z filmu Uwierz w ducha. Righteous Brothers i Unchained Melody. Whoa.

Panowie z Backstreet Boys na wolną sobotę najlepsi. I nawet jeśli przed obiadem mamy jeszcze coś do pozałatwiania, to wszystkie sprawunki przy nich idą gładko.

rytmy, które nas zdecydowanie w tę sobotę rozluźniają. Bananarama i Venus, a ja czytam teraz historię z Wielkiej Brytanii na jednej z plaż. Słuchajcie, luksusowy SUV, wart prawie 400 tysięcy złotych, został zabrany przez przypływ. No i trafił prosto do morza, a samochód odnaleźli turyści, którzy pływali akurat w tamtej okolicy. No to można powiedzieć, że mieli taką darmową podwózkę na lot.

Brazylia i Boliwia od dekad rywalizują i zastanawiają się nad tym, skąd właściwie wywodzi się taniec lambada, czy od jednych, czy od drugich, no ale wszystkich połączyła formacja Kaoma i takie już wakacyjne rytmy w Radio Plus.

0: Radio Plus.
1: Wojskowy dron przeznaczony do obserwacji. Żandarmeria wojskowa więcej o znalezisku przy granicy z Rosją. Policja szukała go kilka tygodni. Odnalazł się 14-latek z Holandii, który na rowerze jechał do Polski. Mistrzowie Włoch, piłkarze Interu na audiencji u papieża. Na zegarze 14:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To prawdopodobnie dron wojskowy przeznaczony do obserwacji. Chodzi o bezzałogowca odnalezionego koło Bartoszyc we wsi Osieka w Warmińsko-Mazurskiem, około 20 km od granicy z Rosją.
2: Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia wskazują, że jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych. Na miejscu cały czas trwają niezbędne czynności procesowe. Miejsce zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Życiu i zdrowiu ludzkiego nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: Powiedział nam podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej. Maszynę odnalazł przypadkowy przechodzień.
3: Policjanci pojechali na miejsce i potwierdziliśmy to zgłoszenie. Miejsce zostało zabezpieczone. Powiadomiliśmy inne służby, w tym wojsko, straż pożarną, prokuraturę wojskową. Obecnie służby pracują na miejscu zdarzenia.
1: Mówiła Marta Kabelis z policji w Bartoszycach. Służby na razie nie zdradzają, skąd dron się tam wziął, ani w jaki sprzęt był wyposażony. Nie ma także potwierdzenia, by przyleciał z Rosji. Sprawę bada żandarmeria pod nadzorem wojskowej prokuratury. I na Warmii i Mazurach zostajemy. Tragiczny pożar domu wielorodzinnego w Szczytnie. Ogień wybuchł przed południem. Zginęły dwie osoby. Część mieszkańców budynku ewakuowała się samodzielnie. Trzem pozostałym pomogli strażacy. W jednym z mieszkań odnaleziono ciała dwóch dorosłych osób. Trwa ich identyfikacja. Przyczyna wybuchu ognia nie jest jeszcze znana. 3 tygodnie temu wyruszył na rowerze z rodzinnej miejscowości w Holandii do Polski. Odnalazł się 14-letni Maksim, którego poszukiwała holenderska policja. Z jej ustaleń wynikało, że chłopiec może jechać w stronę naszego kraju. Na apel holenderskich służb odpowiedziała polska policja i opublikowała informację o poszukiwanym nastolatku. Maksim odnalazł się pod Białymstokiem, spał na przystanku autobusowym. Na razie chłopiec trafił do placówki opiekuńczej. Podpisanie umowy na pożyczkę z Safe to nadzieja dla łucznika. Nie ma wątpliwości szefostwo radomskiej fabryki. Te pieniądze mogą sprawić, że produkcja ruszy pełną parą, podkreśla prezes Seweryn Figurski.
4: Jesteśmy w stanie produkować do 100 tysięcy jednostek broni rocznie, więc fabryka broni jest takim przykładem, powiedziałbym, wzorcowym, która przygotowała się do tego typu zadań.
1: A jednym z beneficjentów będzie też świętokrzyskie MESCO, producent amunicji, broni przeciwlotniczej i przeciwpancernej.
5: Będziemy uczestniczyć w dużym zakresie z naszym flagowym Piorunem i innymi produktami, które są u nas wytwarzane. Produkcja w ramach projektu SAFE, można powiedzieć, rozpocznie się natychmiast. My już do niej się szykowaliśmy od dłuższego czasu.
1: Mówi Krzysztof Marwicki, członek zarządu, i zapowiada zwiększenie zatrudnienia w zakładzie. Przypomnijmy, Polska podpisała umowę SAFE, dzięki której dostaniemy z Unii Europejskiej prawie 44 miliardy euro pożyczki na wzmocnienie sektora zbrojeniowego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec zaskakujący goście na papieskiej audiencji. Leon XIV przyjął dziś piłkarzy i kierownictwo mediolańskiego Interu, które 6 dni temu po raz 21 w historii zdobył Mistrzostwo Włoch. Ojciec Święty pogratulował klubowi, w którym, przypomnijmy, gra Polak Piotr Zieliński. To cel osiągnięty dzięki wielkiemu zaangażowaniu, pracy zespołowej, dyscyplinie i wytrwałości, powiedział piłkarzom Leon XIV.
6: Dzień dobry, po godzinie 14:00 już teraz w Radiu Plus Jennifer Lopez w oczekiwaniu na wieczór. Waiting for Tonight, Janek Pasterski.

0: bardzo tanecznych rytmach Sissy Catch i Strangers by Night. W Radio Plus za chwilę trochę zwolnimy na moment, bo będzie Elton John z piękną balladą Sacrifice.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

Oj, lubimy te bałkańskie rytmy. To Goran Bregović i Kaja oczywiście. Śpi, kochanie, śpi. Dzisiaj sobota, także dzisiaj druga odsłona prywatki z Markiem Sierockim za konsoletą. To od 20 do północy. Natomiast w niedzielę, czyli jutro od 15, muzyczny alfabet Marka Sierockiego i jego goście Zofia Borca. Będzie ciekawie. No i przypomnijmy jej przeboje z lat 70.

A Buba sprawdza się o każdej porze. Super Trooper to za nami. A za chwilę w Radiu Plus pojawi się m.in. Jan Hammer i Marek Grechuta. Wiosennie.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

Bardzo dziękuję za to nasze sobotnie spotkanie. Życzę dobrej reszty popołudnia, no i dobrego weekendu. A my słyszymy się ponownie w poniedziałek, zaraz po 12. Janek Pasterski, trzymajcie się ciepło.

0: Radio Plus.
1: Peter Madziar zaprzysiężony na nowego premiera, o historycznym nowym otwarciu Węgier na początek. O przyczynach na razie nic nie wiadomo. Wrócimy też do pożaru w Szczytnie. Zginęły w nim dwie osoby. Arcybiskup Józef Michalik spoczął w podziemiach Bazyliki Archikatedralnej. Na zegarze 15:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Peter Madziar oficjalnie nowym premierem Węgier. Przed chwilą nowy szef rządu złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. Ja, Peter Madziar, ślubuję, że będę wierny Węgrom oraz konstytucji, będę przestrzegał prawa i dopilnuję, by inni również go przestrzegali. Urząd premiera będę sprawował dla dobra narodu węgierskiego. Tak mi dopomóż Bóg. Wcześniej swoje przysięgi złożyli deputowani Zgromadzenia Narodowego Węgier, gdzie partia nowego premiera Tisza ma konstytucyjną większość, 141 ze 199 posłów. Trwa pierwsze przemówienie Madziara w parlamencie, a do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego pożaru w Szczytnie w Warmińsko-Mazurskim. Zginęły w nim dwie osoby. Ogień wybuchł w domu wielorodzinnym. Część mieszkańców ewakuowała się sama, trzem pozostałym pomogli strażacy. W jednym z mieszkań znaleźli dwa ciała.
2: Po dojeździe na miejsce zdarzenia kierujący działaniami potwierdził pożar niewielkiego pomieszczenia, które niezwłocznie ugaszono. Niestety w wyniku zdarzenia w tym pomieszczeniu znajdowały się dwie osoby, które poniosły śmierć na miejscu.
1: Powiedział nam Łukasz Wróblewski, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Trwa identyfikacja ofiar. Przyczyna wybuchu ognia, jak mówiliśmy, jest dopiero ustalana. W wiadomościach Przemyśl arcybiskup Józef Michalik spoczął w podziemiach Bazyliki Archikatedralnej. Byłego przewodniczącego episkopatu pożegnali duchowni, politycy i wierni. Podczas uroczystości arcybiskup Tadeusz Wojda podkreślał, że zmarły metropolita był głosem Kościoła w czasach silnych napięć, który nie mógł milczeć, gdy zagrożona była prawda o człowieku. W 2004, gdy arcybiskup Michalik stanął na czele episkopatu, w okresie sporów i narastającej sekularyzacji zmarłych hierarcha był głosem biskupów, reprezentując Kościół wobec świata polityki, kultury i mediów. Nie była to łatwa rola, zaznaczył arcybiskup Wojda. Arcybiskup Józef Michalik zmarł 3 maja, miał 85 lat.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zielonogórskie psy mają swój tor przeszkód. Na osiedlu Zacisze powstał pierwszy taki plac wyposażony w profesjonalne przeszkody.
3: Mamy tam tunel do przejścia, jest kładka do agility, są obręcze do przeskoków z regulacją, co też jest ważne, ponieważ mamy różnej wielkości psy. Jest równoważnia, są słupki do slalomu, różne drążki do przeskoków, jest labirynt.
1: Wyliczała Justyna Matyja z Zielonogórskiego Magistratu. A co o placu sądzą właściciele psów?
4: Na razie ćwiczymy. Póki co bez smaczków Nestli sobie radzi z przeskokami przez tą obręcz, ale myślę, że jeśli dobrze ją tutaj zachęcę, to uda się wypróbować pozostałe przeszkody.
5: Zobaczę, czy mój piesek akurat przejdzie cały ten tor tutaj.
6: Ja nie mam psa, ale widzę z okna, jak się bawią.
7: Nie miałem jeszcze okazji korzystać z moim psem tutaj, natomiast wydaje mi się fajna inicjatywa, bo zawsze do zabawy.
1: Inwestycje zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego. Kosztowała 207 tysięcy złotych.
8: To był serwis informacyjny. Bardzo dziękuję kolejny za godzinę. A teraz przyboje z nutą nostalgii na sobotnie popołudnie. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry. Na początku będzie pięknie. Louis Armstrong, What a Wonderful World.

Rod Stewart, panie i panowie, piosenka Baby Jane na antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii, choćby takie jak Dolce Vita, Real Paris. Obiecuję, że takich piosenek nie zabraknie przez najbliższych kilka godzin. Będę wybierał wam popularne utwory z lat 80., ale też zerknę na nowości, a może i coś starszego się pojawi. Będą także wasze pozdrowienia. 691-141-141. Jeżeli ktoś ma ochotę przesłać komuś wiadomość, to jest dobry czas, warto wysłać do mnie SMS. Za chwilę Perfect i Niepokonani.

Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To Sandra i Maria Magdalena. Mamy dzisiaj sobotę, to 9 dzień maja, imieniny Grzegorza, o czym nie daliście mi zapomnieć, wysyłając pozdrowienia z życzeniami dla dzisiejszych solenizantów. Najlepsze życzenia imieninowe dla Grzegorza, dużo zdrowia, spokoju i samych dobrych ludzi wokół przesyła Ela. Pozdrowienia i wszystkiego dobrego dla Grzegorza. To mój tata, który dzisiaj świętuje swoje imieniny, będzie grill, będzie sporo znajomych i rodzina. Bawić się będziemy z pewnością bardzo dobrze. Karolina przysłała takiego SMS-a, jak wieczorem zabawa, to zapraszam do słuchania Radia Plus, bo u nas prywatka. A żeby tak trochę podgrzać atmosferę, to teraz Los Lobos i La Bamba.

Goodbye, My Love, Goodbye. Absolutny król piosenek o miłości. Zresztą on takiej słusznej postury, więc serce też wielkie, a więc mógł pomieścić tę całą miłość swojej publiczności. Aż trudno wierzyć, że karierę rozpoczynał w zespole punk rockowym. Tak, tak, za młodu, no ale nie wyszło. Pewnie dobrze zajął się muzyką popularną i dzięki temu mamy takie piękne piosenki. Już za chwilę na naszej antenie Przeżyj to sami Lombard, a ja jeszcze zerkam do skrzynki SMS-owej. Pozdrowienia dla mojego sąsiada Jurka, który walczy z remontem. Tadeusz przysłał taką wiadomość. Tatku, może trzeba pomóc sąsiadowi. 691-141-141 to numer SMS-owy do mnie. Czekam na wasze wiadomości.

Za 3 minuty godzina 16. Już za chwilę na antenie Radia Plus serwis informacyjny o tym wszystkim, co ważnego dzieje się w Polsce, usłyszycie na naszej antenie, a później wrócimy do muzyki. Na początku pojawi się przebój Shaki Stevensa. Zapraszam, zostańcie z nami.

0: Radio Plus.
1: Będę służyć Węgrom, obiecuje rodakom nowy premier kraju Peter Madziar. Obywatel polski objęty nadzorem po kontakcie z hantawirusem. Posłuchajcie, co powiedział nam główny inspektor sanitarny. Teatr zamiast więziennej rutyny. Osadzeni w łódzkim areszcie obejrzeli wyjątkową odsłonę kartoteki. Na zegarze 16:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie będę rządził Węgrami, będę służył mojej ojczyźnie, zapewnia Peter Madziar. Nowy premier Węgier otrzymał 140 głosów za i 54 głosy przeciw w Zgromadzeniu Narodowym. Właśnie zakończyło się pierwsze przemówienie polityka w parlamencie, któremu przysłuchuje się nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, o czym mówił nowy premier?
2: Peter Madziar zaczął od zapewnienia. Chcę jasno powiedzieć, tutaj w domu węgierskiej demokracji i konstytucyjności nie będę rządził Węgrami, będę służył mojej ojczyźnie. Później przeszedł do zapowiedzi rozliczeń poprzedniej władzy, podkreślił też rekordową liczbę uczestników wyborów, zapowiedział, że niedługo przedłoży ustawę o odzyskaniu majątku narodowego, zażądał też dymisji kilku urzędników, w tym prezydenta Tamasa Sulioka do 30 maja. Peter Madziar będzie rządził Węgrami przez najbliższe 4 lata, a jego rząd będzie składał się z 16 resortów.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Jedna osoba z polskim obywatelstwem objęta nadzorem sanitarnym mogła mieć kontakt z pasażerem wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, powiedział w rozmowie z nami główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
3: Jest to osoba zdrowa, przebywająca w dalszym ciągu poza Polską, więc nasza rola polega w tym momencie na przekazaniu informacji o potencjalnym kontakcie, o objęciu nadzorem, o kontakcie telefonicznym i o samoobserwacji.
1: W razie jakichkolwiek objawów ma się zgłosić do specjalisty. Niewykluczone, że w najbliższych dniach nadzór obejmie kolejne osoby.
3: Trwa ustalanie list pasażerów, którzy mogliby być w kontakcie z potencjalnie osobami chorymi lub narażonymi i jeżeli będzie tam obywatel polski, no to my takie powiadomienie uzyskamy.
2: Czyli na ten moment nie wykluczamy tego, że mogą być następne osoby objęte taką...
3: Nie wykluczamy absolutnie, wręcz myślę, że spodziewamy się.
1: Na pokładzie wycieczkowca odnotowano dotąd 8 potencjalnych zakażeń, z czego 3 chore osoby zmarły. Pozostałe 5 trafiło do szpitala. Gdy statek dopłynie na Teneryfę, pasażerowie będą odsyłani specjalnymi lotami na kwarantannę do swoich krajów. Strażacy nadal na pogorzelisku w Puszczy Solskiej. Jak wcześniej zaznaczyły służby, dogaszanie może potrwać jeszcze kilka dni. W tej chwili sytuacja jest stabilna, nadal jednak trzeba zabezpieczać leśne tereny i miejscowe drogi.
4: Strażacy szukają tych zarzewi jeszcze ognia. Pamiętajmy, że część terenu tego lasu to jest torfowisko. Torf się bardzo długo pali. Dogaszanie ewentualne pozostałości jeszcze po tym pożarze będzie trwało. Droga 849, droga wojewódzka, w dalszym ciągu jest zablokowana z uwagi na prowadzone działania Straży Pożarnej.
1: Mówi nam starosta biłgorajski Andrzej Szarlip. Pożar w Puszczy Solskiej trwał od wtorku. Według dotychczasowych szacunków spłonęło 300 hektarów cennych przyrodniczo-leśnych terenów. A w jakich okolicznościach doszło do wybuchu ognia, to wyjaśni prokuratorskie śledztwo. Przemyśl pożegnał arcybiskupa Józefa Michalika. Nie bał się trudnych tematów. Miał odwagę mówić prawdę, nawet gdy była ona niewygodna. Mówił w homilii przewodniczący episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda. W telegramie kondolencyjnym za jego gorliwą pracę i wieloletnią służbę Kościołowi w Polsce oraz w Watykanie podziękował papież Leon XIV.
5: Dał się poznać jako gorliwy pracownik winnicy pańskiej, zarówno w Watykanie, gdzie służył Kościołowi powszechnemu u boku świętego Jana Pawła II i jako rektor papieskiego Kolegium Polskiego, jak i w swojej ojczyźnie, pełniąc posługę pasterską w archidiecezji przemyskiej Obrządku Łacińskiego, a wcześniej w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
1: Arcybiskup Michalik spoczął w podziemiach Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Teatr zamiast codziennej więziennej rutyny, osadzeni z aresztu śledczego przy ulicy Smutnej w Łodzi obejrzeli wyjątkową odsłonę kartoteki Tadeusza Różewicza, przygotowaną przez Teatr Jaracza.
6: Sam spektakl, gra aktorska, fantastyczny scenariusz, scenografia pozwala osadzonym na to, żeby móc znaleźć siebie, właśnie wzbudzić tą refleksję.
1: Tłumaczy Daria Sadowska z aresztu śledczego w Łodzi. Spektakl obejrzało łącznie 100 osadzonych.
7: Za nami wiadomości, a przed nami przeboje. Obiecane Shaky Stevens na początku, później Phil Collins i Big Mountain, a przed mikrofonem Andrzej Jaszczyszyn. Dzień dobry.

Bonnie Tyler na antenie Radia Plus. Przyboje z nutą nostalgii, a w sobotę po południu także miejsce na wasze pozdrowienia i życzenia. Wszystkiego najlepszego dla mojej babci Zosi. Babcia świętuje 80. urodziny, ale energii i kondycji może pozazdrościć jej nie jeden małolat. Przysłał takiego SMS-a Jacek. Pani Zofio, kłaniam się nisko. No i oczywiście życzę jeszcze wielu lat w takiej dobrej kondycji. Za chwilę na naszej antenie Irena Jarocka, odpływają kawiorenki, ale wcześniej, bo już za parę minut, Ultravox.

Na antenie Radia Plus Irena Jarocka i piosenka Odpływają kawiarenki. Jeżeli lubicie takie właśnie polskie szlagiery, to zapraszam jutro po godzinie 15 na Muzyczny Alfabet Marka Sierockiego. Gościem będzie pani Zofia Borca i będą piosenki, jej największe przeboje z lat 70. i będzie dużo wspomnień z tamtego okresu, więc wszyscy fani tamtych czasów, tamtej muzyki powinni jutro zameldować się przed radiem od 15. Muzyczny Alfabet. Zapraszam w imieniu Marka Sierockiego. Teraz La Isla Bonita i Madonna, a później Limal.

Nie spoczniemy i czerwone gitary w Radio Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Pozdrowienia dla wszystkich kierowców autobusów. Ja już dzisiaj kończę. Życzę kolegom spokojnej pracy. Tomek przysłał takiego SMS-a. Pozdrowienia. Ja nie wiem, czy tak w autobusach, to chyba już teraz radio głośno nie leci za bardzo, przynajmniej w tych autobusach komunikacji miejskiej, ale pewnie kierowcy gdzieś tam na słuchawkach mogą sobie podsłuchiwać. Więc pozdrawiam, rzeczywiście szerokiej drogi i bezpiecznej pracy wam również życzę. 691-141-141, numer SMS-owy do mnie. Już za chwilę The Show Must Go On, to będzie zespół Queen.

Jak ten czas leci. Tak jakoś jest w weekend, że czas jakby szybciej płynął. Szkoda, że tak w poniedziałek na przykład nie będzie, kiedy wszyscy będą w pracy. No ale nic, pogódźmy się z tym. Kolejna godzina już za moment przed nami z przebojami, z nutą nostalgii. Rozpoczniemy od piosenki Billie Jean, to będzie Michael Jackson. Zostańcie z nami.

Przed momentem minęła 17. Za parę chwil na antenie Radia Plus będzie Kombi, będzie Vanessa Paradis i Madness, a zaczynamy od piosenki Billie Jean Michaela Jacksona. Tego utworu nie mogło zabraknąć na ścieżce dźwiękowej do filmu Michael, który nie tak dawno pojawił się w kinach. Słyszałem całkiem dobre opinie, z pewnością wszyscy fani króla popu powinni na ten film się wybrać, a ja z przyjemnością gram tę piosenkę. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry w Radiu Plus.

Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii do Savage Garden. Za chwilę będzie Son of Jamaica, Goombaya Dance Band. Bardzo wakacyjny, letni przebój, no i taki, przy którym można się świetnie bawić. A propos zabawy, to po 20:00 przypominam, w każdy piątek i w każdą sobotę na antenie Radia Plus najlepsze przeboje taneczne z najlepszych lat, przede wszystkim 80. Takie właśnie utwory będzie wybierał dla was Marek Sierocki. Wszystko zmiksowane i zagrane po 20:00 na naszej prywatce. Son of Jamaica już za parę minut na naszej antenie.

Panie i panowie, na antenie Radia Plus Krystyna Giżowska. Przeżyłam z tobą tyle lat. Przepiękny utwór i takie właśnie utwory możecie usłyszeć w Radio Plus, a w sobotę także są wasze pozdrowienia. Coś dzisiaj o remontach już było, więc teraz kolejny. Nie wiem, czy to jakiś sezon remontowy. Pozdrawiam mojego tata Andrzeja, który od rana wziął się za remont w łazienki i już 5 razy jechał do marketu po ostatnią rzecz. Magda przysłała takiego SMS-a. Magdo, jak tata mówi, że coś jest potrzebne, to znaczy, że jest potrzebne. Trzymam kciuki, życzę sukcesów w tym remoncie. Status quo in the Army Now, teraz na naszej antenie, a później m.in. Peter Gabriel i Kate Bush.

To jest Peter Gabriel i Kate Bush. Słuchacie Radia Plus, przebojów z nutą nostalgii. Dostałem SMS z pewnymi pretensjami. Dzień dobry, tutaj Magda. Dlaczego nie podajecie numeru SMS? Musiałam dzwonić do koleżanki, żeby mi podała. Pozdrawiam serdecznie mojego męża Mateusza, który ma dzisiaj imieniny. Wszystkiego najlepszego. No nie wiem, no to teraz zrobiło mi się nieco głupio. Przypominam tym wszystkim, którzy nie mają koleżanki słuchającej Radia Plus, 691-141-141 to numer SMS-owy do mnie, a oczywiście dla Mateusza życzenia wszystkiego najlepszego. Czekam na wasze wiadomości, do 20 jest czas. Za chwilę Enrique Iglesias, a później Budka Suflera.

Już tylko 3 minuty zostały do godziny 18. Po 6 na antenie Radia Plus kolejne przeboje, które dla Was wybrałem, będzie bardzo nastrojowo, wręcz melancholijnie, bo pojawi się m.in. piosenka Zabiorę Cię właśnie tam zespołu Kancelaria, ale zaczniemy od Glory Gaynor. To tuż po 18. Zostańcie z nami.

przed momentem minęła 18. To jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Co przygotowałem w tej godzinie? Będzie BJ Thomas, będzie Kancelaria, będzie duet Petro Boys, a zaczynamy od Glory Gaynor. Andrzej Jaszczuszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

przepiękna, taka nastrojowa piosenka w Radiu Plus. Nieco wcześniej było bardzo melancholijnie. Kancelaria, zabiorę cię właśnie tam. A co za parę minut? Będzie piosenka Susanna Art Company, a później Truba Duży i Znamy się tylko z widzenia. To jest sobotnie popołudnie z przebojami z nutą nostalgii. To jest po prostu jedyne wyjątkowe Radio Plus. Zapraszam, zostańcie z nami.

czując mi. Radio Plus.

Znamy się tylko z widzenia i Truba Duży w Radiu Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Pozdrowienia dla całej ekipy wędkarskiej. Wybieramy się jutro z samego rana, więc dzisiaj trzeba iść wcześniej spać. Mirek przysłał takiego SMS-a. No to trzymam kciuki za owocne łowy. Kiedyś pamiętam, z dwa razy byłem na rybach. Jakoś nie pamiętam łowienia ryb, ale atmosfera była bardzo przyjemna. Pozdrowienia dla wędkarzy. Teraz na naszej antenie Wind of Change i Scorpions. Wyjątkowy utwór z historią taki, bo ta piosenka została nagrana, kiedy w Europie dużo się zmieniało. 89, 90 rok, upadek muru berlińskiego, pierestrojka. No i wtedy wychodziliśmy z bloku wschodniego i wracaliśmy do Europy. Wind of Change, Scorpionsi, teraz na naszej antenie.

Na antenie Radia Plus Billy Joel, Uptown Girl, świętuje dzisiaj swoje urodziny, 77. Tak, tak, ale ciągle w formie. Co prawda skorowany już nie koncertuje, choć od czasu do czasu pojawia się na scenie jako gość. Nie tak dawno widziałem gdzieś w telewizji, jak występował z zespołem, który śpiewał jego piosenki i gościnnie fragment tam również której swojej piosenki wykonał. Jak sam mówi w wywiadach, póki będzie zdrowie dopisywać, to od czasu do czasu na scenie się pojawi. Wszystkiego najlepszego, Billy. Za chwilę Jam i naiwne pytania, a później Annie Lennox.

Za 3 minuty 19, 24 godziny na dobę gramy wam przeboje z nutą nostalgii, ale po 19 rozpoczniemy od absolutnego klasyka, piosenka, którą zna każdy fan muzyki lat 80. Gazebo, I Like Chopin. Ten utwór tuż po 7 na naszej antenie. Zapraszam, zostańcie z Radiem Plus.

Przed momentem minęła 19, przed nami ostatnia godzina mojego spotkania z wami. Postaram się ją wypełnić najlepszymi przebojami z nutą nostalgii. Na początku I Like Chopin i Gazebo. Później Various Monks, Kim White, będzie także Bellini i Leo Sayer. Andrzej Jastrzyszyn przed mikrofonem. Dobry wieczór.

Leo Sayer na antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Spieszę z SMS-ami, bo jeszcze kilka zostało, a czasu już niewiele. Pozdrowienia dla Ani i Michała, wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy ślubu. Pomyślności, kochani, kolejnych wielu lat razem. Marta przysłała takiego SMS-a oczywiście i ja się przyłączam do tych życzeń. Za moment na naszej antenie Sunshine Reggae. Wakacyjny przebój to będzie Laid Back.

Uciekaj moje serce, przepiękny utwór Seweryna Krajewskiego. To takie właśnie piosenki nostalgiczne możecie usłyszeć na antenie Radia Plus. Ostatnie dwa SMS-y. Pozdrowienia dla ekipy z Myjni na Gruczewskiej. Mimo soboty auta lecą jedno po drugim. Dajecie radę, Kuba przysłał takiego SMS-a. O tej godzinie w sobotę jeszcze czynne, choć z drugiej strony to pewnie wiele osób właśnie w sobotę ma czas pojechać i umyć samochód. Tak a propos, to mojemu też by się przydało. Wielkie pozdrowienia dla dziewczyn, moich serdecznych koleżanek. Ostatnio byłyśmy na zjeździe klasowym, jakby to było wczoraj. Kasia przysłała takiego SMS-a. Ach, te zjazdy klasowe to zawsze fajne wydarzenie. Abba teraz w Radio Plus, a później Halina Frąckowiak.

Just Another Day, John Secada. Słuchacie Radia Plus, słuchacie przebojów z nutą nostalgii. Po 20 będzie tanecznie, Marek Sierocki, prywatka i miks utworów, hitów dyskotekowych, przede wszystkim z lat 80. Ale do 20 jeszcze piosenki ode mnie, choć trochę tak tanecznie będzie, bo Roxette za moment, spokojnie, ale później na finał mojego spotkania z wami duet Modern Talking.

Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, a po 20 będą to imprezowe, taneczne piosenki, które będzie dla was miksować Marek Sierocki. A taka muzyka tylko na prywatce, tylko w Radiu Plus. Zapraszam, spędźcie ten wieczór z nami. Ja spotkam się z wami jutro po 12, więc zapraszam już teraz na niedzielny program. Andrzej Szczyszyn, do usłyszenia.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Sobotni wieczór, Radio Plus, Marek Sierocki. Zapraszam na naszą prywatkę. Na początek formacja The Disco Connection i przeróbka hitu George'a McCreery, Rock You Baby. Potem Kylie Minogue, Should Be So Lucky i Rick Astley w piosence Together Forever.

Śpiewał Rick Astley, a przed nami najpopularniejszy duet dekady lat 80. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Potem Patty Ryan, You're My Love, You're My Life. I Bad Boys Blue w piosence You're a Woman.

To było trio Bad Boys Blue, przed nami podopieczna Dietera Bolena z duetu Modern Talking, Sissy Catch w piosence Strangers by Night. Potem Jason Donovan, Nothing Can Divide Us i wreszcie Sandra w przeboju Everlasting Love.

To była Sandra i jej wersja przeboju Everlasting Love, a już za chwilę szwajcarska formacja Joy, Touch by Touch, potem Sabrina Boys, a także Iwan w piosence Fotonovela.

To był hiszpański wokalista Ivan i Fotonovela, przed nami Włoch Ken Laszlo i jego Tonight, potem kolejny Włoch Ryan Paris, Dolce Vita i Rick Fellini, czyli Ken Laszlo pod pseudonimem w piosence Welcome to Rimini.

To było jedno z muzycznych dyskotekowych wcieleń Kena Laszlo, czyli Rick Fellini w piosence Welcome to Rimini, a teraz już Fancy Flames of Love, potem FR David i Words i wreszcie duet Eurythmics Sweet Dreams. What kind?

Lennox i Dave Stewart utworem Sweet Dream zakończyli ten miks, a już za chwilę Laura Branigan i jej wersja hitu Self Control, potem Savage Only You, a także duet Erasure w nagraniu Sometimes.

brytyjski duet Erasure, a przed nami Jimmy Cliff i muzycy grupy Kool & The Gang w nagraniu Reggae Night, a także Eric Carmen i Hungry Eyes i Kim Larsen w utworze Knock Knock.

Duński wokalista Kim Larsen, jego wielki europejski hit z lat 80. piosenka Knock Knock, teraz już Blondie, Heart of Glass, potem Chris DeBarque, Missing You, a ten mix zakończy Stevie Wonder utworem I Just Called to Say I Love You.

Wielki przebój Stevie Wondera z roku 1984 za nami, a przed nami porcja utworów z kręgu Italo Disco. Na początek Valerie Dori The Night, potem Facts and Fiction Give Me The Night i wreszcie trio Scotch w nagraniu Disco Band.

To była Betty Miranda i Take Me to the Top. Za chwilę kolejna wokalistka, która sukces odnosiła w latach 80. to Finzi Contini i Oh La La. Potem Umberto Tabi, jego wielki hit Ciao Siciliano, a także Alan Ross w piosence Valentino Mon Amour.

zostajemy jeszcze w klimatach elektronicznych nagrań dyskotekowych z dekady lat 80. Oto Koto i Visitors, a także Pulsar i Hypnosis. A ten mix zakończy Linda Jorico utworem Hub Flash Tonight.

Śpiewała Linda Jolie, co już za chwilę najsłynniejszy boys band świata Backstreet Boys i We've Got It Going On. Potem kolejny boys band NSYNC i I Want You Back. Będzie też Ronan Keating i Life is a Roller Coaster.

To była grupa Moloko, a przed nami trio No Mercy, Missing, potem M People Moving On, Hadaway, What Is Love i wreszcie Dr. Alban w przeboju Sing Hallelujah.

To były wielkie hity dekady lat 90. ubiegłego wieku. Dr. Alban przypomniał się utworem Sing Alleluja. Teraz już grupa Papa Dance przypomina fragmenty swoich wielkich hitów Panorama Tatr, Kamikaze Wróć, Nice Story i Maxi Singer.

Za nami Papa Densa, przed nami Piotr Franceschi, czyli Franek Kimono i King Bruce Lee Karate Mistrz. Będzie też grupa Kombi w nagraniu Nasze Rendezvous. No i włoska wersja tego przeboju, czyli Questo Rendezvous w wykonaniu Francesco Napoli. Nie.

To był Francesco Napoli, a w dalszym ciągu wykonawcy z Włoch duet Ligeira, ale swoje przeboje wykonywali po hiszpańsku. Oto jeden z nich, Notengo Dinero. Potem Hiszpan Carlos Perez i Los Manos Quietas.

Za nami formacja Space, a przed nami formacja Voyage. To brytyjsko-francuski zespół, najbardziej znany z przeboju Souvenirs, potem Bonnie and Clyde Go Home i Abba w nagraniu Lay All Your Love on Me.

Debbie Harry i jej zespół Blondie utworem Atomic zakończyli dzisiejszą prywatkę. Marek Sierocki, do usłyszenia już jutro w niedzielę. Zapraszam o 15 na Muzyczny Alfabet.